0: Dej fajn. Poslouchej nás online na fajnradio.cz. Fajn Radio. Fajn Radio. Poslouchej nás online na fajnradio.cz. Fajn Radio.
1: Instagram. Sleduj Fajn Radio i na Instagramu.
0: Fajn

0: vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn. Next Generation.
1: Next Generation.